Bogom cię oni daje, z Bogom cię oni daje. Ostawi je samo prostor. Z Bogom cię oni daje, z Bogom cię oni daje. Ostawi je samo prostor.